krucąca jest 7 punt do mam. Sak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina sprcąca